0: Mamy tu siedzieć, co prawda, leci się sprintem. Dopiero styczeń był 2K23. Z połowy lipiec dziś, połowy rybek se. Chyba ze złota tych nie pamiętają nic. Tylko sekundy trzy. Co dzień wstaje i próbuje się wydostać. Zostaje dzieciakiem, mój kto, że to źle wygląda. Nie będę już wstrząsał, rozejdziesz się po kościach. Wszystko z całą moją wiarą. Dużo myślę, ale widzę przyszłość. Jeden nic boń, niezłe widowisko. Duży mamy tu ruch, duży rodzinny stół. Wszyscy jedzą.
1: Dobrze, mamy to życie, co prawda, troje jest świnne. Czemu to musi być biznes? Czemu jest takim debilnym pomysłem robić cokolwiek se wyśnie? Wejdę, jak klikniesz, myszy podmiotło.

0: być zły na to, jak przebiega czas. Pamiętam, jak piłem łzy, których nie wysuszył gras, których każdy jeden litr pomógł mi wyciszyć szał, a potem zaczął mnie mdlić, jak to mówił starzy w czas.
1: Za to wezmę bucha, poddaję go do ducha, coś nade mną czuwa.

0: na skraju branży radzę sobie od dawna. Prawie jak magnat żyję z tego co nagram. Buszuję w trawie czując majestat sambla. Wiem, że nie mogę zawieść siebie fanów i miasta. To czas na dumę, w sumie skromny to już byłem. Dziś się czuję jakbym miał nadludzką siłę. Życie ma sens o ile o nim nie myślisz. Więc płynę pod prąd i płyną z tego korzyści. To nie mój wyścig, ale wygrywam na luzie. Zdobywam się na szczerość, żeby pozbyć się złudzeń. Prędzej czy później zrozumiesz moje jazdy. Jak rzeczywistość ci nie zdepcze wyobraźni.
1: Pani, jedziemy dalej, nie ma przerwy, jaramy, mamy jaramy, czyste tchnienie, radio FNM.
2: Myślisz tu głos, łatwiej będzie chórkiem, tu masz dłoń. Każdy

żuję, co nieco czuję, że za moment muszę to przełknąć. Chuje tu siedzą na strychu, się czuję jak bo to jedno, a drugie, że dużo trzeba tam wnieść. Ile par rąk, czuję ten fetor, jak się rozkładają przede mną. Gramy w otwarte karty, nie pierdol. Zjamy to znamy, nim złapiesz pociąg na peron. Nie wiem co mam od mamy, o mamy na pewno. Gdzie sięgnę, tam ogarnę, co warte twą szczerość. Się poznałem ciut na ludziach, sam chciałem wszystko, lecz tak nic nie ugram. Nie dały spokoju, liczne słowa uznań. Umiem więcej, to nie bójda. Przyrównują

0: puls, w obojętności kryjówka. Podliczać walutę, se obrałem kurs. Nie chcę na szczęścia łód. Muszę przywrócić blask mych kłów. Na pewno znów piszę zbyt rzadko. Nic nie przyjdzie lekko, wiem to.
1: Wiem to z perką. Widzę talerz jak walą na miękko. Gdzie jest spod zatesków? Bite za pięć, mama ją za chemię. Wyjmie dalej, mam mało na przyszłość. To przeszło prawie mi, ale boję się, że za

Jakbym stał w miejscu, ale przynajmniej jakoś leci. Jezu. Zagubiony w czasie, ciężko z tego wyjść, żebym nie podał łapy, stracę.

teraz mam dary dla wszystkich drani. Mieszkają u mnie na strychu i wracam do nich jak Anna w tym filmie Żuławskiego. Muszę zemścić się jak Vincent, mam misję czy kruche ego. I w piździe, czy to dobrego, coś klicę, dam numer Regon. Z jamy niosę ofiary, zmień barwy na storyboardzie. Trzymam dłonie na sterze, krew tańczy na horyzoncie. Ty chroń mnie, gdy stróż nie może, szczególnie

Outsider, całe życie ja. Kontra świat, całe życie ja. Zmajd, w zasadzie to ja. Kontra ja, walczę z Upskajtkiem. Bat do kwadratu, ja. Zack Snyder, MCT kwadratowi. Mówię na nich, fluję na nich strumieniami. Ujebali grę. Nie kupuję tej biografii.

kurwy nie znają granic. Muszę udrwić z tego, ale naprawdę to dławi. Co robią z wami, co gadka potrafi. Jak mam być antysemitą, wpierdalam Zachir. Co ty w ogóle wiesz, z jakiej się urwałeś paki? Własną rodzinę byś pewnie skreślił za napis. Pewnie to i tak nie trafi, dlatego tyle wystarczy. W notesie trzech kminek rozpiski.

Znowu minęła czwarta, który raz tak mam. Przestałem liczyć, liczę wiadomości, z których nic pozytywnego nie idzie życzyć. Z żyznych połowa białowe się przeistacza myśli. Widzisz, jak łamnie krzyczeć, myślisz, ale jaki z tego wynik? Jak mam wierzyć, żeś dobrze chciała? Ziemio, co mi dałaś? Większość działań się okazała złymi. Ile z nich zginie, ile z nich przemieli TV, ile się kurew tym żywi. Nakarmiłeś mózg tym, co chcieli, bo to świat kurew, jak miałbym sam go zmienić. Lepiej nie mów nic w ogóle i git, zapewniłeś powtórę i nic się nie zmieni, bo więcej by chcieli, więcej by chcieli.

Wyglądałem z powierzchni, co dopiero wychodzimy z bagna. Cały rok jak kwadrans minął, z każdym patrzę jak wzrasta. Widzę władzę tu ptaka jak pilot, odwiedzamy znowu asfalt. Oni stoją jak na światłach, ja chcę widzieć tylko zielone. Bujam w obokach przygód, z głową w chmurach powłapa. Zaraz nowy rok, styczeń 2-2-6, to będzie nasz roczek. Bit do jebka to makłaj, że ma dwie, że nie zwątpię. Same koty nasz roster, to mi proces ułatwia. Słuchaj, ja chcę tylko robić rapa.